Tata tukomawo tukoma mu kwagala okwasoka tukoma mu kifo kiri mwe twaseseduka tukomawo sebo mu kifo kyaffe ekyabaana ekifo ky'obuweereza tukomawo tata nga tukusebeja ngaofuge kubanga otugambye bwe tunaddanawo olituse rebosebakatarabala rebosebranabakatarabala kona mufu mulimu omupya tata tusisinkana otulongoose tusebuje.